0: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Warszawski Szpital Południowy. Nowa formacja wojskowa ma wzmocnić wschodnią granicę i propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga, pieszy z telefonem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na planowe wizyty na SOR-ze i wykorzystywanie pomieszczeń szpitalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie NIK-u o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie nieprawidłowości zawarte w raporcie zostaną wyjaśnione, a ratusz wyciągnie wnioski na przyszłość.
2: Właśnie po to mamy nowy zarząd, nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
0: Z kolei NIK zapowiada, że na kontroli się nie skończy. Szpital będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
3: Przekazaliśmy nasze rekomendacje. Będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
0: Nieprawidłowości w szpitalu bada też m.in. CBA. Rusza komponent obrony pogranicza, nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
0: Jednostki będą się składać w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną KOP ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
5: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
0: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Uwaga, piesi korzystający z telefonów. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Znak miałby przypominać inny znak, uwaga dzieci, mówi prezes fundacji Rafał Górski.
6: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
0: Jak mówi Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
6: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
0: Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Tylko na północnym wschodzie nie będzie dziś padać. W pozostałych regionach niebo chwilami będzie się chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi. Lokalnie burze z gradem. Na termometrach od 26 do 30 stopni. Chłodniej miejscami na północy. Tam około 23 stopni, a na wybrzeżu 21.
1: Konin FM.

0: oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Toponin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Polityczny wieczór, partyjne spotkania KO i PiSu. Minister rolnictwa nie zamierza znosić embarga na ukraińskie zboże. Letni sezon na grzyby w pełni. Co można znaleźć w polskich lasach?
0: Wiadomości Konin FM.

0: Lipińska. Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w PiS-ie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Bo jak wyjaśniał rzecznik PiS-u Rafał Bochenek, chodzi o jedność.
1: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale także prawnej naszego środowiska.
0: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiS-u. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy KO. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał polityków KO do większej aktywności na portalach społecznościowych. Rozmawialiśmy też o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
2: Dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
3: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
0: Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał, że resort jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
4: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żeby próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
0: Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Prace ekshumacyjne w tym miejscu ruszyły w poniedziałek. A w trakcie poprzednich prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I na koniec zmieniamy temat. Do lasu nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, m.in. kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
5: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
0: W przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów można udać się z nimi do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.
6: Konin FM. Pogoda.
7: Już teraz na termometrach w Wielkopolsce mamy 18-19 stopni. Wiatr 11 km na godzinę, w porywach 22, a ciśnienie 1021 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie nawet 29 stopni. Będzie słonecznie, jutro jeszcze goręcej, jutro 31 kreszek. No i taki będzie początek weekendu. Niestety przez weekend będzie ochłodzenie do 22-23, może przy odrobinie szczęścia 24 kreszek, ponieważ w sobotę z samego rana jest taka obawa, że spadnie deszcz.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Dzień dobry, w czwartek. Za chwileczkę o rozbudowie konińskiej energetyki oraz o gotowaniu na żywo na plaży.

0: Clean FM. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Za 2 lata w elektrowni Konin ma zacząć pracować 3. blok energetyczny. Grupa ZEPAK chce przerobić dawny kocioł węglowy tak, by mógł on spalać biomasę. Elektrownia Konin była pierwszą w naszym kraju po wojnie, w której zaczęto produkować prąd i energię cieplną z węgla brunatnego. Tego paliwa nie używa się już tam od 5 lat. Wtedy zakład w całości przeszedł na biomasę. W tej chwili działają tam 2 kotły po 50 MW mocy każdy. Produkują one ciepło na potrzeby miasta Konina oraz prąd do zasilania elektrolizera wytwarzającego wodór. 3. biomasowy blok, który zostanie uruchomiony za 2 lata, oprócz produkcji energii cieplnej dla miasta, ma także wytwarzać prąd dla krajowej sieci, a do jego obsługi elektrownia Konin ma zatrudnić dodatkowo 30 osób.
0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
3: 18 47 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24 39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
0: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Dzisiaj 16 dzień lipca, a imieniny obchodzą Marika i Maria. Zatem wszystkiego dobrego dla solenizantek. W kalendarzu mamy dzisiaj Światowy Dzień Węża oraz Dzień Kawi Domowej. A kiedyś mówiło się na to zwierzątko po prostu świnka morska. Siedzi sobie, chrupie i patrzy na człowieka i nie wiadomo, o co mu chodzi. Jemu, jej, tej śwince.
1: Kartka z kalendarza.
0: 16 lipca 622 roku rozpoczął się bieg kalendarza muzułmańskiego. W 1790 utworzono dystrykt Kolumbii, czyli obszar, na którym znajduje się Waszyngton, stolica Stanów Zjednoczonych. W 1922 roku w Katowicach podpisano akt przyłączenia części Górnego Śląska do Polski. W 1935 roku w Oklahoma City zainstalowano pierwsze na świecie parkometry. Czyli od tego momentu nawet spokojne zostawienie samochodu przy ulicy zaczęło mieć swój licznik, termin i cenę. W 1969 roku z przylądka Canaveral wystartował statek Apollo 11 z pierwszą załogową misją na Księżyc. Zaczynała się wyprawa, która kilka dni później miała przejść do historii całej ludzkości na zawsze. W 1997 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał tekst nowej Konstytucji Rzeczpospolitej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia tego samego roku.
2: Konin FM.

0: fajnie, że lokalnie.
1: Wiadomości sportowe Konin FM.
2: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna znów w finale piłkarskich mistrzostw świata. Albiceleste pokonali 2-1 Anglików. Ci w meczu prowadzili od 55 minuty po strzale Antonego Gordona. Bramki w końcówce zdobywali już tylko Argentyńczycy. W 85 minucie Enzo Fernandeza, w doliczonym czasie gry Lautaro Martinez. To niesamowite, absolutnie niesamowite. Wszystko to, co osiągnęliśmy, cały czas parliśmy do przodu i to jest największa satysfakcja, jaką można mieć. Odnieśliśmy bardzo trudne zwycięstwo. Przy obu golach asystował nie kto inny, jak Leo Messi. I tak Argentyna o złoto zagra z Hiszpanią, a walkę o brąz toczą Francuzi z Anglikami. Za to w naszej piłkarskiej kadrze zmiany w sztabie szkoleniowym. Nowym asystentem Jana Urbana został Kibu Wikunia. Hiszpan dobrze zna się z Urbanem, bo pracował z nim wcześniej m.in. w Legii Warszawa, Lechu Poznań i Osasunie Pampeluna. Kibu Wikunia zajmie miejsce zmarłego nagle w kwietniu trenera Jacka Magiery. W nowej roli zadebiutuje we wrześniu. Wówczas Polacy rozegrają swój pierwszy mecz w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Zaledwie 77 minut potrzebowali polscy siatkarze, by rozprawić się 3-0 z wicemistrzami świata Bułgarami w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Gładkie zwycięstwa w setach do 19-17 i raz jeszcze do 17 zaskoczyły środkowego naszego zespołu, Szymona Jakubiszaka.
3: Powiem szczerze, że nie spodziewaliśmy się, że tak się potoczy to spotkanie. Oczekiwaliśmy na pewno jakiegoś długiego spotkania, że będą bardziej agresywni, ale no nie wyszedł im ten mecz, także no na pewno cieszymy się z szybkiego zwycięstwa.
2: Polscy siatkarze zajmują drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów, ustępując jedynie Japończykom. Następny mecz nasza kadra rozegra w sobotę, a rywalami Polaków będzie Brazylia.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Live Cooking podczas konkursu kulinarnego w Licheniu. 8 sierpnia o 16 na plaży nad Jeziorem Licheńskim odbędą się pełne smaków zmagania kół gospodyń wiejskich. Główną atrakcją wydarzenia będzie gotowanie na żywo. Dzięki temu publiczność będzie mogła nie tylko spróbować, jak wyśmienicie mogą smakować potrawy przygotowane według regionalnych przepisów na bazie lokalnych produktów, ale także będzie można na własne oczy zobaczyć, jak łatwo można takie pyszności ugotować. Tymczasem koła gospodyń, które chciałyby wziąć udział w konkursie, jeszcze do 20 lipca mogą zgłaszać się w tej sprawie do KGW Licheń Stary.
1: Konin FM. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Z wygraną w Euro Jackpot. Marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

A jeżeli chodzi o wyłączenia planowane prądu dzisiaj, to od 8 do 14 bez energii będzie Wielopole. Od 11 do 14 prądu nie będzie w Półwiosku Nowym oraz w Różopolu, między innymi przy Gerberowej oraz Irysowej. Prądu w ciągu dnia może także zabraknąć w Bielawach, Olesinie, Posadzie i Sokółkach.

0: Pogoda nie da nam odpocząć, będą burze i upały. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne amerykańskie ataki na Iran. GIS ostrzega przed partią lodów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Wracają upały. Synoptycy ostrzegają dziś przed nimi w Lubuskiem, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego.

0: Podlaskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia, a termometry mogą pokazać 32 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. To alerty pierwszego, najniższego stopnia. W czasie burz mocniej popada, ale nie tak mocno jak ostatnio. Może spaść maksymalnie 35 mm deszczu. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie, a konkretnie 3 ostatnie lata jego działania i znalazła sporo nieprawidłowości. To m.in. zbyt długi czas pracy personelu, wykorzystywanie pomieszczeń placówki niezgodnie z przeznaczeniem i brak rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
1: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady, że jedna z osób pracowała od 10 do 19 udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
0: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System umocnień na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
0: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie znów rośnie napięcie. W nocy polskiego czasu Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Celami były m.in. centra dowodzenia i infrastruktura rakietowa. Amerykanie podkreślają, że celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed 4 partiami lodów proteinowych. Chodzi o lody Dubai Style Chocolate i możliwą obecność w nich niezadeklarowanego alergenu – orzechów nerkowca. GIS dodaje, że osoby, które nie są na nie uczulone, mogą wspomniane lody jeść bez obaw. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. To dopiero 10 taki poród w blisko 40-letniej historii placówki. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
3: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
0: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno do domu będą mogli trafić za 2-3 tygodnie.
4: Konin FM. Pogoda.
5: Około 20-21 stopni mamy w tej chwili w Wielkopolsce. Wiatr 10 km na godzinę. W porywach 22. Ciśnienie 1021 hektopaskali, tu bez zmian. A jeśli chodzi o maksymalne temperatury, to w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 29 kresek. Będzie słonecznie, jutro też będzie gorąco. Jutro aż 31 stopni, ale w sobotę, niedzielę 22, może 24 stopnie, ponieważ w weekend spodziewajmy się deszczu.
6: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
7: Witam w czwartek po 8 o kolejnych akcjach i licytacjach, które odbędą się w związku z charytatywną wyprawą Kamila Jaroszewskiego. Następnie o ogólnopolskich spotkaniach trzeźwościowych, które po raz 33 odbędą się w Licheniu. W tej godzinie także o biografii legendarnego radnego z Konina, a przed 9 zaproszę do Pątnowa na wspólne gotowanie i oglądanie filmu.

Audycja z pasją pozdrowie Julii, czyli rowerowa wyprawa mieszkańca Babiaka Kamila Jaroszewskiego z Warszawy do Helsinek, zyskuje coraz więcej sprzymierzeńców, czyli firm i sponsorów indywidualnych, którzy są gotowi dołożyć się do zbiórki pieniędzy na leczenie chorej Wielkopolanki. Dobroczynnej wyprawie rowerzysty towarzyszą już teraz równoległe happeningi. Na przykład klub Olimpia Koło wystawił na licytację koszulkę z podpisami piłkarzy, którzy w poprzednim sezonie reprezentowali lokalną drużynę. Z kolei we wrześniu w przedszkolu samorządowym w Babiaku odbędą się charytatywne zabawy i animacje, z których dochód wspomoże walkę o zdrowie i sprawność Julki. Jeśli ktoś chciałby w jakikolwiek sposób wesprzeć akcję zapoczątkowaną przez Kamila Jaroszewskiego, może kontaktować się w tej sprawie z Urzędem Miejskim w Kole.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: Reklama.
5: Konin FM.

darem dla innych. Takie hasło będzie towarzyszyć spotkaniom trzeźwościowym, które co roku przyciągają do Lichenia nawet po kilka tysięcy osób zmagających się z różnego rodzaju nałogami oraz ich rodzin. Mowa będzie m.in. o alkoholikach, hazardzistach, narkomanach czy osobach uzależnionych od nikotyny. Przewidziano szereg meetingów i wykładów, w tym znanego w Koninie terapeuty księdza Pawła Śmigla. Będą spotkania z psychologami, nie tylko dla osób w kryzysie nałogu, ale także dla ich bliskich, bo walka z uzależnieniem to problem całej rodziny. Spotkania trzeźwościowe potrwają od 24 do 6 lipca. W Licheniu na co dzień działa Centrum Pomocy, które służy wsparciem specjalistów wychodzenia z nałogów.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Reklama. Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na Info.

0: zwycięstwo w końcówce, pokonując Anglię 2-1. Katami Anglików okazali się Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Po meczu nie dowierzał angielski napastnik Harry Kane, tym bardziej, że Anglia od 55 minuty w tym spotkaniu prowadziła. Nie ma się wiele do powiedzenia, kiedy jest się tak blisko, kiedy dzielicie ponad 10 minut, a wszystko wymyka ci się z rąk. Wszyscy jesteśmy załamani. Cóż, gratulujemy Argentynie. A Anglikom pozostaje walka o brązowy medal z Francją. Mundial jeszcze się nie skończył, a już rusza rywalizacja na polskich boiskach. Sezon tradycyjnie rozpocznie się od meczu o Super Puchar Polski, w którym to mistrz kraju zmierzy się ze zdobywcą Pucharu Polski. Lech Poznań wieczorem podejmie Górnika Zabrze. Od kilku lat podważa się prestiż takiego meczu, ale obaj trenerzy są innego zdania. Nils Frederiksen z Lecha chce zacząć sezon efektywnie.
1: To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar.
0: Trener Górnika Michał Gaszparik także jest zdania, że puchar to puchar i zawsze dobrze wygląda.
2: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy się trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
0: A mecz w Poznaniu rozpocznie się o 19. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Polska tenisistka nadal odczuwa skutki kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas Wimbledonu.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Polanka wydała książkę o Koninianinie. Dorota Grzechowiak wypuściła w świat 28 tytuł w swojej karierze, a tym razem skupiła się na biografii byłego radnego i jednego z legendarnych pracowników fabryki urządzeń górnictwa odkrywkowego Fugo, a mowa o Janie Sidorze. Książka powstała we współpracy z jedną z konińskich drukarni. Na ilustracjach można zobaczyć m.in. zdjęcia orkiestry górniczej, bo co ciekawe, Jan Sidor przez wiele lat grał w tej właśnie formacji. Pieniądze ze sprzedaży biografii Jana Sidora zatytułowanej Człowiek z sercem na dłoni zostaną przeznaczone na szczytny cel.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Jazda, jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
7: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Budzimy. Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Gotowanie, oglądanie i spożywanie. Tak będzie na osiedlu Pątnów już w sobotę. Na początek o 19 zaczniemy od wspólnego przygotowania tego, co wrzucimy do kociołków. Potem będzie seans kina plenerowego pod gołym niebem, a po filmie wspólne jedzenie. Warto zabrać ze sobą kocyk lub leżak. Wstęp wolny. Organizatorzy zapraszają mieszkańców w każdym wieku. Sobotnie wydarzenie w Pątnowie współfinansowane jest z budżetu miasta Konina.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24,39.
4: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
7: Ceny benzyny w górę przekroczyły barierę 7 zł. Kolejne spotkanie ministry zdrowia w sprawie proponowanych zmian. Czy będzie rozłam w PiS-ie? Partia wprowadza nowe zasady.
8: Wiadomości Konin FM.
7: Miriam Lipińska. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Ropa na światowych rynkach drożeje, a uwolniona od lipca cena na polskich stacjach nie ma ograniczeń. Litr 95 na stacjach paliw w Warszawie kosztuje ponad 7 zł. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, że tankować trzeba.
9: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
7: Ministerstwo Energii nie wykluczało powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. Cena ropy naftowej na światowych rynkach oscyluje dziś w okolicy $85 za baryłkę. To wzrost o $10 w ciągu ostatnich 3 dni. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami. Temat to przedstawione tydzień temu propozycje zmian w ochronie zdrowia, a to m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnianie lekarza na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
10: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
11: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta,
7: odpowiada ministra zdrowia. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszenia

0: Stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z członkostwa w tego typu organizacjach. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiS-u. Na złożenie oświadczeń jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
1: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
0: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. I na koniec zmieniamy temat. Choć rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, to wciąż przyciąga ono tysiące widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica przez kilka dni żyje innymi średniowiecznymi aktywnościami. Są walki rycerskie i średniowieczna kuchnia z nietypowymi nazwami dań.
2: Kutasiki, kwas chlebowy, placuszki, puri!
3: Krzyżackie ścierwo z grilla!
4: No jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
5: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
0: Sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia, które jest podsumowaniem trwających przez blisko tydzień Dni Grunwaldu.
6: Konin FM. Pogoda.
7: Nie mam dobrych informacji, jeśli chodzi o to, jak będzie wyglądał weekend, ale mam bardzo dobre informacje, jeśli chodzi o to najbliższe dni. No to może tak, od tego co teraz. Teraz mamy 22-23 stopnie w Wielkopolsce, wiatr 9 km na godzinę, czyli słabo, ale w Podmuchach 21, co powinno nam troszeczkę dać ochłodzenia, bo będzie gorąco. 1021 hektopaskali, tu bez zmian, jeśli chodzi o ciśnienie, a o temperatury, jeśli chodzi o to, co najciekawsze, to dziś w ciągu dnia w Koninie maksymalnie 29 stopni i słonecznie, jutro jeszcze cieplej, 31 kresek w naszym mieście. Ale już niestety w weekend możliwe, że spadnie deszcz z piątku na sobotę, zwłaszcza w sobotę rano może padać, a to przyniesie nam ochłodzenie. W sobotę 22 stopnie, w niedzielę 23. Jakaś jest szansa, że do 24 dobije ta temperatura w weekend, ale no niestety będzie chłodniej. Ale póki co dzisiaj i jutro bardzo gorąco. Cieszmy się.
8: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
9: Witam w czwartek. Za chwilę podam ostateczny już wynik akcji Pola Nadziei. Potem o tym, jak mieć zwierzaka i go nie mieć, czyli o wirtualnej adopcji. Następnie o tym, na jakim etapie są procedury związane z przywróceniem praw miejskich Kazimierzowi Biskupiemu. Na koniec o tym, gdzie bardzo blisko Konina można zobaczyć malowniczy krajobraz rosnącej lawendy.

0: imponujący wynik corocznej zbiórki pieniędzy na rzecz hospicjum w Licheniu. Podczas akcji Pola Nadziei zebrano prawie 64 tysiące złotych. Kwestowano m.in. w Sompolnie, Koninie, Sadlnie, koło Wierzbinka, Powierciu, pod Kołem, Wilczynie czy w Kazimierzu Biskupim. Łącznie w zbiórkę zaangażowało się 16 szkół, lokalne parafie i 334 wolontariuszy. W ten sposób wszyscy razem współtworzymy opiekę paliatywną dla mieszkańców powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, radziejowskiego i innych, bo do licheńskiego hospicjum bez żadnych opłat trafiają pacjenci nie tylko z naszej części Wielkopolski, ale też z Kujaw. Zachęcamy, by w dalszym ciągu wspierać to miejsce. Można to zrobić na przykład kupując sadzonki lub cebulki w sanktuaryjnej szkółce roślin.
1: Konin FM. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.

0: adoptujemyzwierzaki.pl. Pod tym adresem można rozpocząć przygodę z wirtualną adopcją psa lub kota z konińskiego schroniska. Niejedno dziecko chciałoby mieć zwierzątko w domu, ale często z różnych względów nie jest to możliwe. Wirtualna adopcja może nauczyć dorastającego konianina empatii i przeznaczenia części kieszonkowego na pomoc schronisku. Irys, delfinek, zgredek, Max czy Gilbert. Na internetowej stronie do wirtualnej adopcji można wybrać konkretnego psiaka, który od dawna przebywa w przytulisku i systematycznie wpłacać na niego na przykład 10 zł. Oprócz tego konińskie schronisko przy Gajowej zachęca do wolontariatu na zasadzie wyprowadzania psów na spacer.
1: Konin FM. Konin FM.

może już odliczać godziny do niedzielnego finału. Tam rywalami będą Hiszpanie. Oba zespoły grały ze sobą 14-krotnie. Oba mają po 6 zwycięstw. Tylko raz grały przeciwko sobie na mundialu i to 60 lat temu. Wtedy wygrała Argentyna. Teraz respekt przed rywalem czują wszyscy, mówi ten, który zapewnił Argentynie awans do finału, Lautaro Martinez. Cóż, prawda jest taka, że mamy do czynienia z przeciwnikiem najwyższej klasy, takim, który nie przegrał w 37 meczach, który ma w składzie kilku absolutnie genialnych zawodników. Finał będzie wyjątkowym pojedynkiem także dla samych szkoleniowców, o czym mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scaloniem. Argentyna będzie bronić tytułu w starciu z Hiszpanią, to w niedzielę, dzień wcześniej Anglicy zagrają o brąz.

0: do zera i aktualnie jest trzecia w tabeli. Przed nami kolejny weekend z emocjami wyścigowo-rajdowymi. Na torze Spa-Francorchamps zostanie rozegrana w niedzielę 10. runda Mistrzostw Świata Formuły 1, wyścig o Grand Prix Belgii. To tor, na którym najlepiej czuje się Lewis Hamilton z Ferrari. Wygrywał tam 6-krotnie. Po 2 pechowych wyścigach walkę o zwycięstwo zapowiada jednak przede wszystkim Kimi Antonelli z Mercedesa, a w rajdowych Mistrzostwach Świata czas na jeden z najszybszych rajdów. Ten w Estonii. Organizatorzy przygotowali 18 odcinków specjalnych, pierwsze z nich już jutro, dziś po południu, ceremonia startu. Liderem cyklu mistrzostw pozostaje Brytyjczyk Elfyn Evans.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

sprawa jest już przesądzona. W powiecie konińskim będziemy mieć 6 miasto. W tej chwili są to Golina, Kleczew, Rychwał, Sąpolno i Ślesin. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało właśnie listę 12 wsi w Polsce, które od nowego roku staną się miastami. Wśród nich znalazł się Kazimierz Biskupi. W referendum przeprowadzonym w tej podkonińskiej gminie zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za przywróceniem praw miejskich. Oprócz Kazimierza status miasta w województwie wielkopolskim ma otrzymać także Kopyla, góra niedaleko Ostrzeszowa.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
5: Reklama.
6: Konin FM 104.1.

0: Tak blisko Konina, tak wielu z nas jeszcze tego miejsca nie widziało. Wielkopolska organizacja turystyczna zachęca, by zajrzeć w okolice lądu nad Wartą. Tam, w powiecie słupeckim, znajdziemy miejsce przywodzące na myśl francuską Prowancję. Na zboczu pradoliny rzeki Warty istnieje malownicza plantacja lawendy. Można nawet spróbować lawendowych specjałów. Zdjęcia tego miejsca można zobaczyć na internetowym profilu Wielkopolska Travel. Warto dodać, że z plantacji lawendowy ląd jest tylko kilka kroków do nadwarciańskiego parku krajobrazowego, kilka kroków także do weekendów, bo to czwartek przecież, więc jeszcze tylko dzisiaj, jutro i znowu sobota. A ci, co mają urlop i słuchają nas na przykład na jakiejś plaży w egzotycznym kraju nad morzem, przez stronę internetową Konin FM, to już w ogóle mają fajnie, co?
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
8: Upały znów w natarciu, są ostrzeżenia od synoptyków. UOKiK bierze się za dwie wyższe uczelnie, możliwe kary i mundial z polityką w tle.
2: Wiadomości Konin FM.
8: Miriam Lipińska. Burze i upały. Synoptycy znów wydali ostrzeżenia. Te drugiego stopnia przed wysokimi, ponad 30-stopniowymi temperaturami. Dotyczą województwa lubuskiego, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Z kolei na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska możliwe burze, ale już nie tak gwałtowne jak te w ostatnich dniach. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy. Dlatego Lewica zapowiada poprawki, mówi jej rzecznik Łukasz Michnik.
9: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
8: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie musiał zgłosić swój lokal do rejestru. Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia się na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą teraz kary w wysokości do 10% obrotu. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Orchowski.
10: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat

0: 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
1: I na koniec zmieniamy temat. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale także wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne. Mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Dodaje, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
2: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
1: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
3: A co w regionie?
4: Niedaleko Grodźca rusza projekt Nasze Miejsce Integracji. Podpisano umowę na modernizację pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Królikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską wraz z zapleczem kuchennym. To dopiero pierwszy etap realizacji marzeń mieszkańców. Gmina pozyskała w tym celu środki z konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, ale swoją cegiełkę do remontu świetlicy dokłada też lokalne koło gospodyń wiejskich oraz mieszkańcy sołectwa Królików. To właśnie dla nich tak ważne jest lokalne centrum spotkań i rozrywki, czyli wiejska świetlica.
3: Konin FM. Pogoda.
1: Wysokie temperatury wróciły, upałów nie ma dziś, tylko na Pomorzu, tam 22 stopnie. 28 na Mazowszu i Śląsku, 29 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Sporo chwil ze słońcem, ale miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się przejściowo chmurzyć, popada i zagrzmi.

0: Win FM.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się z stąd. Agata.
7: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
8: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
1: Reklama. Konin FM.
9: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Także lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: W przyszłym tygodniu w Licheniu odbędzie się wyjątkowa, pełna smaków, charytatywna impreza.
2: Są takie wydarzenia, na które czekamy cały rok. I właśnie jedno z nich już niebawem. To Festiwal Ciast. Już po raz piąty kochane gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Licheniu Starym wraz z gospodyniami zaprzyjaźnionych kół z okolicy zapraszają na Festiwal Ciast w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Na festiwalowych stołach nie zabraknie domowych wypieków przygotowanych z pasją i sercem. To jednak coś więcej niż słodka uczta. Festiwal ma także wymiar charytatywny. Podczas degustacji będzie można wrzucić datek do puszki, który zostanie przeznaczony na wsparcie naszego licheńskiego hospicjum i opiekę nad jego pacjentami. Spotykamy się w niedzielę, 26 lipca, podczas obchodów Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Zapraszamy po mszy świętej w Bazylice o godzinie 12 na plac przed dzwonnicą naprzeciw domu pielgrzyma Betlejem. Nie możecie zabraknąć przy wspólnym stole. Zabierz rodzinę i przyjaciół, skosztuj pysznych słodkości i przekaż dar serca dla podopiecznych hospicjum.
1: A zapraszała Urszula Kulik z Licheńskiego Hospicjum. Pijany kierowca staranował policjanta i strażaka OSP. Druhowie z okolic Konina zbierają na jego leczenie i rehabilitację. W regionie trwa challenge. Ta historia brzmi przerażająco. 24-letni Kasper Musiałowski z Woli Świnieckiej w gminie Świnice Warckie w Łódzkiem, dawniej w województwie konińskim, pomagał pewnej kobiecie wydostać samochód z rowu. Wtedy wjechał w niego rozpędzony pijany kierowca. Siła uderzenia odrzuciła go na dużą odległość. Pan Kasper jest policjantem, a po godzinach strażakiem ochotnikiem. Teraz potrzebuje naszego wsparcia. W remizach OSP w regionie trwa akcja polegająca na tym, że druhowie nagrywają i wrzucają do internetu filmiki, na których wykonują 10 pompek, nominują do podobnego gestu kolejne 3 jednostki i wpłacają dowolną kwotę. W akcji udział wzięła już między innymi drużyna strażaków z OSP Tokary, Głuchów, Milejów czy Skarżyn. Ale nie trzeba być strażakiem, by pomóc. Pieniądze może wpłacić każdy. Zbiórka na pana Kacpra Musiałowskiego jest prowadzona w serwisie Fundacji Siepomaga.pl na leczenie i rehabilitację 24-latka. Zebrano już ponad 100 tysięcy złotych dzięki liczbie 1500 osób.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
2: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promienia.

0: Ceny paliw coraz wyższe, benzyna już za ponad 7 zł. Dziś wyrok sądu w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i aplikacja Poczty Polskiej.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od 7. Na większości ceny za litr o kilkanaście groszy przekraczają tę magiczną granicę.
2: Widział pan ceny na stacji?
3: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
4: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
2: No to trochę będzie więcej.
4: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej. I po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
0: Mówili warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś płacić 7,30 zł. Obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i nawoływał w internecie do popełnienia przestępstwa. Warszawscy policjanci zatrzymali 23-letniego Ukraińca. Funkcjonariusze namierzyli go w Bydgoszczy. Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci. Ukraińcem zajęła się teraz

0: Graniczna jest wniosek o nakaz opuszczenia przez niego Polski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dwójka dzieci zostali ciężko ranni. Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Prokurator domaga się dla mężczyzny najwyższej kary 20 lat więzienia. Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać Żakowi w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna, przyjeżdżając samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewał się, że spędzi w nim 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
1: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
0: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie na początku maja. Po 15 darmowych minutach postoju godzina kosztuje 20 zł, czyli 2 razy tyle, ile trzeba zapłacić za postój w centrum Poznania. Dyrekcja szpitala przekonuje, że tylko dzięki tak wysokim cenom problem ze znalezieniem wolnego miejsca przed szpitalem jest mniejszy. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, poprzez którą można odbierać, nadawać i przeglądać przesyłki cyfrowe. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. Poczta zapowiada, że do aplikacji będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i e-usług.
2: A co w regionie?
3: Garść zaproszeń na wydarzenia w regionie. Jutro na osiedlu Gosławice w murach Konińskiego Muzeum otwarta zostanie wystawa z okazji 2 ważnych rocznic, z okazji 70 lat twórczości Józefa Wilkonia oraz z okazji 60-lecia naszego muzeum. Muzeum, z którym kojarzymy tak wielkie zwierzęta jak większy od mamuta słoń leśny czy nosorożec włochaty. Wilkoń z kolei to twórca, którego dzieła na różne sposoby dostrzegają piękno natury. Otwarcie wystawy Zwierzogród Wilkonia od konia do słonia w piątek o 18, a o 20 w ogrodowym namiocie na terenie Old Garden w Sycewie koło Sompolna odbędzie się jutro koncert Ani Rusowicz zatytułowany Dziewczyna Słońca. To w piątek, a pojutrze w sobotę od 9 rano do 13 Biblioteka Publiczna Gminy Groziec zaprasza wszystkie zdrowe, dorosłe i chętne pomóc osoby do podzielenia się krwią, której w wakacje brakuje zawsze bardziej niż poza sezonem urlopowym. Współorganizatorem zbiórki krwi w Groźcu jest klub HDK PCK Elektrowni Pątnów Konin, a za tydzień, czyli w kolejny czwartek, ponownie zapraszamy do muzeum, tym razem na koncert z cyklu Muzeum Bardów. Piosenki Jacka Kaczmarskiego zaśpiewa tam Robert Kasprzycki. Zarówno na jutrzejszy koncert w Old Garden, jak i na koncert za tydzień w muzeum trzeba mieć bilet.
2: Konin FM. Pogoda.
0: W większości regionów dziś przeważnie słonecznie, więcej chmur chwilami na południu, w centrum i na południowym wschodzie i tam możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu, do 30 na Dolnym Śląsku.

0: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Cześć! Tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: 18.47.12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24.39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Konin FM. Naturalnie

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dopiero za 2 lata przekonamy się, czy druga rządowa elektrownia atomowa stanie w Bełchatowie, czy w Koninie. Poseł Tomasz Nowak co pewien czas z sejmowej mównicy przypomina swojemu szefowi, premierowi Donaldowi Tuskowi, że to Konin ma przewagę nad Bełchatowem.
3: Staramy się o to, żeby elektrownia atomowa druga została zrealizowana już w 2040 roku, pierwszy blok. I chciałbym powiedzieć, że o ile pierwsza w 2036 będzie realnie zrealizowana, to ażeby 2040 był skutecznie zrealizowany, to jest woda, mamy jej 1 miliard metrów sześciennych i jest do wykorzystania do właśnie elektrowni atomowej. Druga sprawa to sejsmika, kadry, wyprowadzenie mocy. To wszystko jest, a w związku z zakończeniem już procesu inwestycyjnego w Koninie i zakończeniem produkcji prądu z węgla brunatnego, czas na Konin jako na realną realizację drugiej elektrowni atomowej.
2: Przypomnijmy, że premier Tusk niedawno odwiedził największą farmę fotowoltaiczno-wiatrową Orlenu w gminie Kleczew i zapewnił tam, że wybór drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej zostanie dokonany w sposób transparentny w oparciu o opinie ekspertów oraz korzyści finansowe. 3 rodzinne wydarzenia czekają nas w niedzielę w Lichaniu. Odbędzie się tam 44. Regionalny Dzień Pszczelarzy. Msza w Bazylice, największej świątyni w Polsce z udziałem miłośników pszczół i miodnych przysmaków, będzie sprawowana w południe. A już od godziny 8.30 rano na placu za Bazyliką rozpocznie się kiermasz produktów pszczelich i wystawa sprzętu pszczelarskiego. Także w niedzielę, ale o 14.00 kolejny z koncertów Międzynarodowego Festiwalu Organowego Bazylika Szonas. Tego, jak znane na całym świecie kompozycje brzmią na największym instrumencie w kraju, można przekonać się co tydzień przez całe wakacje. Tym razem zagra maestro profesor Roman Perulski, wybitny organista z Gdańska. A kwadrans po 15 w ramach letnich koncertów przy fontannie na placu przed Bazyliką wystąpi zespół Ponad Chmurami.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.
6: Reklama.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. 18-letni Ukrainiec w rękach służb działał na rzecz Rosji. Niebawem spotkanie ministry zdrowia ze związkowcami i pracodawcami w ochronie zdrowia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie 2 lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych.
2: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
0: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
3: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
0: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw ochrony zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także pracodawcy i związkowcy. Jednym z punktów będą propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przed tygodniem przez ministrę. A związkowcy przypominają, że wielokrotnie proponowali resortowi takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze bardziej radykalnych zmian.
4: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to, że chcemy to uregulować.
0: Mówi Maria Ochman z Solidarności. Zagranica, Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał właśnie na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa koncernu energetycznego Naftohaz. I na koniec wracamy do kraju. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach, m.in. na Śląsku. Dlatego teraz harcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki.
5: 2 razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
6: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
0: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach, jednego z największych w kraju, i starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W

0: W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.
1: A co w regionie?
2: Koninianka wydała książkę o Koninianinie. Dorota Grzechowiak opracowała 28 tytuł w swojej karierze. Tym razem skupiła się na biografii byłego radnego i jednego z legendarnych pracowników zakładów górnictwa odkrywkowego Fugo. Mowa o Janie Sidorze. Książka powstała we współpracy z jedną z konińskich drukarni. Na ilustracjach można zobaczyć między innymi zdjęcia orkiestry górniczej. Bo co ciekawe, Jan Sidor przez wiele lat grał w tej właśnie formacji. Pieniądze ze sprzedaży biografii Jana Sidora zatytułowanej Człowiek z sercem na dłoni zostaną przeznaczone na szczytny cel.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Tylko na Pomorzu dziś bez upałów, tam 22 stopnie, ale w pozostałych regionach bardzo ciepło. 28 stopni na Mazowszu, 29 w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku. Do tego przeważnie słonecznie, choć miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się chwilami chmurzyć. Popada i zagrzmi.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę. 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2 plus 1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wiadomości Konin FM.
1: Akcja z pasją po zdrowie Julii, czyli rowerowa wyprawa mieszkańca Babiaka Kamila Jaroszewskiego z Warszawy do Helsinek, zyskuje coraz więcej sprzymierzeńców, czyli firm i sponsorów indywidualnych, którzy są gotowi dołożyć się do zbiórki pieniędzy na leczenie chorej Wielkopolanki. Dobroczynnej wyprawie rowerzysty towarzyszą już teraz równoległe happeningi, na przykład klub Olimpia Koło wystawił na licytację koszulkę z podpisami piłkarzy, którzy w poprzednim sezonie reprezentowali lokalną drużynę. Z kolei we wrześniu w przedszkolu samorządowym w Babiaku odbędą się charytatywne zabawy i animacje, z których dochód wspomoże walkę o zdrowie i sprawność Julki. Jeśli ktoś chciałby w jakikolwiek sposób wesprzeć akcję zapoczątkowaną przez Kamila Jaroszewskiego, może kontaktować się w tej sprawie z Urzędem Miejskim w Kole. Live cooking podczas konkursu kulinarnego w Licheniu. 8 sierpnia o 16 na plaży nad Jeziorem Licheńskim odbędą się pełne smaków zmagania kół gospodyń wiejskich. Główną atrakcją wydarzenia będzie gotowanie na żywo. Dzięki temu publiczność będzie mogła nie tylko spróbować, jak wyśmienicie mogą smakować potrawy przygotowane według regionalnych przepisów na bazie lokalnych produktów, ale także będzie można na własne oczy zobaczyć, jak takie pyszności łatwo przygotować. Tymczasem koła gospodyń, które chciałyby wziąć udział w konkursie, jeszcze do 20 lipca mogą zgłaszać się w tej sprawie do KGW Licheń Stary.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Jazda! Jazda! Lewo, jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Mamo, czy wygra Polska?
3: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
4: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z Delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
5: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
6: Reklama.
7: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu. Źródło zakażeń niejasne. Tłumy na ulicach Kijowa to protest przeciw odwołaniu ministra, a potem kodeks ludzi morza.
10: Wiadomości Konin FM.
9: Miriam Lipińska. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy sanepidu w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
11: Pierwsza partia badań żywności, m.in. jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
9: Badania nadal trwają. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Po śmierci pobitego w Bytowie 36-latka prokuratura zapowiada zmianę zarzutów wobec podejrzanych, bo wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że śmierć była efektem pobicia. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. 36-letni Polak i jego 44-letnia partnerka zostali pobici przez trzech Ukraińców. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej para z jednym z późniejszych podejrzanych piła alkohol. Na razie zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wielotysięczna demonstracja w Kijowie przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Protestujący przynieśli transparenty z napisami: przeszkadza wam Fedorow? Spróbujcie nie kraść. Skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny. Czy Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami? Nieoficjalnie powodem odwołania Fedorowa przez Wołodymyra Zełenskiego jest konflikt ministra z naczelnym dowódcą, generałem syrskim. Wracamy do kraju. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Ecomarinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
12: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
9: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Przelew natychmiastowy powinien być standardem, tak uważa co trzeci pytany w badaniu Związku Banków Polskich. Ze statystyk wynika, że klienci banków coraz częściej korzystają z takich właśnie przelewów. W zeszłym miesiącu w porównaniu rok do roku błyskawicznych przelewów było o 14% więcej. Najczęściej z tej opcji korzystamy, gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Dla 46% pytanych to sposób na uregulowanie w ostatniej chwili rachunków za gaz czy prąd.
10: A co w regionie?
13: Za 2 lata w elektrowni Konin ma zacząć pracować trzeci blok energetyczny. Grupa ZEPAK chce przerobić dawny kocioł węglowy, tak by mógł on spalać biomasę. Elektrownia Konin była pierwszą w naszym kraju po wojnie, w której zaczęto produkować prąd i energię cieplną z węgla brunatnego. Tego paliwa nie używa się tam już od 5 lat. Wtedy zakład w całości przeszedł na biomasę. W tej chwili działają tam 2 kotły po 50 MW mocy każdy. Produkują one ciepło na potrzeby miasta Konina oraz prąd do zasilania elektrolizera wytwarzającego wodór. Trzeci biomasowy blok, który zostanie uruchomiony za 2 lata, oprócz produkcji energii cieplnej dla miasta, ma także wytwarzać prąd dla krajowej sieci. Do jego obsługi elektrownia Konin ma zatrudnić dodatkowych 30 osób.
10: Konin FM. Pogoda.
9: Burze miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach

0: Konin FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,39.
5: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Bądź darem dla innych. Takie hasło będzie towarzyszyć spotkaniom trzeźwościowym, które co roku przyciągają do Lichania nawet po kilka tysięcy osób zmagających się z różnego rodzaju nałogami oraz ich rodzin. Mowa będzie między innymi o alkoholikach, hazardzistach, narkomanach czy osobach uzależnionych od nikotyny. Przewidziano szereg mityngów i wykładów, w tym znanego w Koninie terapeuty księdza Pawła Śmigla. Będą spotkania z psychologami nie tylko dla osób w kryzysie nałogu, ale także dla ich bliskich, bo walka z uzależnieniem to problem całej rodziny. Spotkania trzeźwościowe potrwają od 24 do 26 lipca. W Licheniu na co dzień działa Centrum Pomocy, które służy wsparciem specjalistów w wychodzeniu z nałogów. Gotowanie, oglądanie i spożywanie. Tak będzie na osiedlu Pątnów już w sobotę. Na początek o 19 zaczniemy od wspólnego przygotowywania tego, co wrzucimy do kociołków. Potem będzie seans kina plenerowego pod gołym niebem, a po filmie wspólne jedzenie. Warto zabrać ze sobą kocyk lub leżak, wstęp jest wolny. Organizatorzy zapraszają mieszkańców w każdym wieku. Sobotnie wydarzenie w Pątnowie współfinansowane jest z budżetu miasta Konina.
2: Konin FM.
4: Konin FM.
2: Naturalnie.

0: FM. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan.

0: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie łazienkowskiej. Minister finansów o przywróceniu pakietu CPN. Upały wracają. Których regionów dotyczą alerty?
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
2: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
0: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu, jego żona i 2 dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. Ceny na stacjach paliw poszły ostro w górę. Średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Powodem wciąż jest rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
3: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną.
0: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Dziś upalnie w pasie od województwa lubuskiego i części Pomorza Zachodniego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny, ale jutro gorąco rozleje się już po niemal całym kraju. Wszędzie poza północnym wschodem termometry pokażą ponad 30 stopni. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
4: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
0: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć całe ciało. Zachęcają też do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Gotówka, karta czy aplikacja mobilna. Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Taweksu.
5: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
0: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
1: A co w regionie?
6: Imponujący wynik corocznej zbiórki pieniędzy na rzecz hospicjum w Licheniu. Podczas akcji Pola Nadziei zebrano prawie 64 tysiące złotych. Kwestowano m.in. w Sąpolnie, Koninie, Sadlnie koło Wierzbinka, Powierciu pod Kołem, Wilczynie czy w Kazimierzu Biskupim. Łącznie w zbiórkę zaangażowało się 16 szkół, lokalne parafie i 334 wolontariuszy. W ten sposób wszyscy razem współtworzymy opiekę paliatywną dla mieszkańców powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, radziejowskiego i innych. Bo do licheńskiego hospicjum bez żadnych opłat trafiają pacjenci nie tylko z naszej części Wielkopolski, ale też z Kujaw. Zachęcamy, by w dalszym ciągu wspierać to miejsce. Można to zrobić na przykład kupując sadzonki lub cebulki w sanktuaryjnej szkółce roślin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś przeważnie słonecznie, ale miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się przejściowo chmurzyć. Popada i zagrzmi, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu, 29 w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku.

0: Tunin FM. Tunin FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
5: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
6: W niedzielę handlowe również.
7: Już jest twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
8: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: kojarzę lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Sprawa jest już przesądzona. W powiecie konińskim będziemy mieć 6 miasto. W tej chwili są to Golina, Kleczew, Rychwał, Sąpolno i Ślesin. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało właśnie listę 12 wsi w Polsce, które od nowego roku staną się miastami. Wśród nich znalazł się Kazimierz Biskupi. W referendum przeprowadzonym w tej podkonińskiej gminie zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za przywróceniem praw miejskich. Oprócz Kazimierza status miasta w województwie wielkopolskim ma otrzymać także Kobyla Góra niedaleko Ostrzeszowa. ratujemyzwierzaki.pl. Pod tym adresem można rozpocząć przygodę z wirtualną adopcją psa lub kota z konińskiego schroniska. Niejedno dziecko chciałoby mieć zwierzątko w domu, ale często z różnych względów nie jest to możliwe. Wirtualna adopcja może nauczyć dorastającego koninianina empatii i przeznaczania części kieszonkowego na pomoc schronisku. Irys, delfinek, zgredek, Max czy Gilbert. Na internetowej stronie do wirtualnej adopcji można wybrać konkretnego psiaka, który od dawna przebywa w przytulisku i systematycznie wpłacać na niego na przykład 10 zł. To także dobre rozwiązanie dla osób w senioralnym wieku, które zawsze miały w domu zwierzaka, ale teraz nie są już w stanie opiekować się kolejnym czworonogiem. Oprócz tego konińskie schronisko przy Gajowej zachęca do wolontariatu na zasadzie wyprowadzania psów na spacer.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: Premierze Lokalnym.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogacka.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spowlen spółka ZOO.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox. Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
1: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że.

0: sobotę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykiecie.

0: produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji.

0: ponad 220 km na godzinę staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
1: Uznaje Łukasza Rzeka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierza mu karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaje, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
0: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Rzak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Rzak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Rzak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Rzaka zapowiedziała apelację. Twierdzi, że wyrok powinien być łagodniejszy. Informacja dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. Rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki pobytu. Gnieźnieńscy policjanci i strażacy odwiedzili harcerzy w stanicy Orle Gniazdo w Imiołkach.
2: Był to taki dzień pod znakiem profilaktyki, pod znakiem wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa harcerzy, którzy wypoczywają z jednej strony w lesie, z drugiej strony nad wodą. Z harcerzami spotkał się profilaktyk społeczny, który właśnie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej prowadził takie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne.
0: Mówi Anna Osińska z Gnieźnieńskiej Policji. A jeszcze przypominamy, trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Sergii Korecki został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił Julię Swirydenko. Korecki był prezesem państwowego koncernu Naftohaz. Uchodzi bardziej za menadżera niż za polityka. Dobra wiadomość z nadmorza. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można śledzić w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Absolutne szaleństwo w Argentynie. Po tym jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię. Oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę. W sobotę mecz o brąz Francja-Anglia.
3: A co w regionie?
4: W przyszłym tygodniu w Lichaniu odbędzie się wyjątkowa, pełna smaków, charytatywna impreza.
5: Są takie wydarzenia, na które czekamy cały rok. I właśnie jedno z nich już niebawem. To Festiwal Ciast. Już po raz 5 kochane gospodynie z Koła Gospodyń Wiejskich w Licheniu Starym wraz z gospodyniami z zaprzyjaźnionych kus okolicy zapraszają na Festiwal Ciast w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Na festiwalowych stołach nie zabraknie domowych wypieków przygotowanych z pasją i sercem. To jednak coś więcej niż słodka uczta. Festiwal ma także wymiar charytatywny. Podczas degustacji będzie można wrzucić datek do puszki, który zostanie przeznaczony na wsparcie naszego licheńskiego hospicjum i opiekę nad jego pacjentami. Spotykamy się w niedzielę, 26 lipca, podczas obchodów Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych. Zapraszamy po mszy świętej w Bazylice o godzinie 12 na plac przed dzwonnicą naprzeciw domu pielgrzyma Betlejem. Nie możecie zabraknąć przy wspólnym stole. Zabierz rodzinę i przyjaciół, skosztuj pysznych słodkości i przekaż dar serca dla podopiecznych hospicjum.
4: A zapraszała Urszula Kulik z Lichańskiego Hospicjum.
3: Konin FM. Pogoda.
0: No to zaczęły się ostrzeżenia przed upałami. Dzisiaj w całej Polsce z wyjątkiem Podlasia i części Mazur. Tutaj najchłodniej, tylko 26 stopni. W centrum już od 28 do 31, nad morzem 28, 29 w górach. Bardzo dużo słońca. Na południu Polski świętokrzyskie, łódzkie, lubelskie i Podkarpacie możliwe burze.
3: Konin FM.
6: To już czwartek, a my zaczynamy nasze spotkanie na antenie Konin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Z tej strony Olaf Kaszyński po 15. Zapraszam Was na 3 godziny. Pełne Waszej ulubionej muzyki, ciekawostek ze świata i z regionu, a przede wszystkim u nas najlepszy wakacyjny klimat, bo wakacje dalej trwają i cały czas w wakacyjnym klimacie na pewno Wojtek Maciejewski, który już niedługo także

że do was powróci na antenę o tej porze. My słyszymy się w mininy Marii i Mariki, Dzień Kawi Domowej i Światowy Dzień Węża. Jeszcze w tej godzinie zajrzymy m.in. do Ewy Kasprzek.

0: FM 104.1.
1: Słuchajcie, jeśli zastanawialiście się, dlaczego Ewa Kasprzyk żegna się z rolą jurorki Tańca z Gwiazdami, to sama aktorka w końcu rozwiała wszelkie wątpliwości. Przyznała, że po 5 edycjach poczuła, iż bycie jurorką po prostu nie jest jej klimatem. Jak powiedziała, to nie mój vibe. Dodała też, że znacznie bardziej odpowiadało jej uczestnictwo w programie niż właśnie ocenianie innych. A dziś chce skupić się na nowych zawodowych wyzwaniach. Czasem warto posłuchać własnej intuicji i wybrać drogę, na której naprawdę czujemy się dobrze. A to chyba najlepszy taneczny krok, jaki można wykonać.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do prac. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.

0: Konin FM.
1: A przy Michale Wiśniewskim zwykle mówi się o muzyce i życiu prywatnym, ale tym razem uwagę zwraca jego droga do sukcesu. Okazuje się, że zanim powstał zespół Ich Troje, lider grupy miał zupełnie inne plany zawodowe. Uczył się w szkole budowlanej, pracował m.in. w hurtowni cebuli, prowadził też biuro tłumaczeń i biuro pośrednictwa pracy. Dopiero później razem z Jackiem Łągwą i Magdą Femme założył zespół, który podbił polską scenę muzyczną. To pokazuje, że nawet najbardziej nieoczywista droga może zaprowadzić do spełnienia marzeń. A więc jeśli dziś jesteście w zupełnie innym miejscu niż chcielibyście być, kto wie, może właśnie pisze się początek waszej najlepszej historii.

0: Radio Lokalnie. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: Akcja z pasją po zdrowie Julii, czyli rowerowa wyprawa mieszkańca Babiaka Kamila Jaroszewskiego z Warszawy do Helsinek, zyskuje coraz więcej sprzymierzeńców, czyli firm i sponsorów indywidualnych, którzy są gotowi dołożyć się do zbiórki pieniędzy na leczenie chorej Wielkopolanki. Dobroczynnej wyprawie rowerzysty towarzyszą już teraz równoległe happeningi, na przykład klub Olimpia Koło wystawił na licytację koszulkę z podpisami piłkarzy, którzy w poprzednim sezonie reprezentowali lokalną drużynę. Z kolei we wrześniu w przedszkolu samorządowym w Babiaku odbędą się charytatywne zabawy i animacje, z których dochód wspomoże walkę o zdrowie i sprawność Julki. Jeśli ktoś chciałby w jakikolwiek sposób wesprzeć akcję zapoczątkowaną przez Kamila Jaroszewskiego, może kontaktować się w tej sprawie z Urzędem Miejskim w Kole. Tak blisko Konina, a tak wielu z nas jeszcze tego miejsca nie widziało. Wielkopolska organizacja turystyczna zachęca, by zajrzeć w okolice lądu nad Wardą. Tam w powiecie słupeckim znajdziemy miejsce przywodzące na myśl francuską Prowansję. Na zboczu pradoliny rzeki Warty istnieje malownicza plantacja lawendy. Można nawet spróbować lawendowych specjałów. Zdjęcia tego miejsca można zobaczyć na internetowym profilu Wielkopolska Travel. Warto dodać, że z plantacji lawendowy ląd jest tylko kilka kroków do nadwarciańskiego parku krajobrazowego. Zielone Konin, zielone ławki i huśtawki, kwietne murale, kolorowe schody, zielony napis Konin. To jeden z małych projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. Głosować będzie można we wrześniu, ale zanim podejmiemy decyzję, warto zapoznać się ze szczegółami. Ten projekt zakłada stworzenie atrakcyjnych i estetycznych przestrzeni miejskich, które ożywią Konin i zachęcą mieszkańców do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W ramach zadania powstaną nowe ławki i na przykład huśtawki, kwietny mural, kolorowe schody oraz charakterystyczny zielony napis Konin, stanowiący nowy punkt rozpoznawalny miasta. Realizacja tego projektu ma poprawić wygląd wybranych miejsc, nadać im nowoczesny i przyjazny charakter oraz stworzyć przestrzeń sprzyjającą relaksowi i integracji mieszkańców w każdym wieku. To będzie połączenie zieleni, sztuki i rekreacji, które wpisuje się w ideę ekologicznego i tętniącego życiem miasta.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Słuchacie Konin FM i coraz częściej słyszymy o zdarzeniach z udziałem hulajnóg elektrycznych i tym razem nie było inaczej. Zaledwie kilka dni temu w Zalesowie pod Poznaniem młody mężczyzna jadący hulajnogą nie ustąpił pierwszeństwa na skrzyżowaniu i wjechał w bok prawidłowo jadącego samochodu osobowego. Na szczęście skończyło się bez osób poszkodowanych, a sprawca przyznał się do winy i przyjął mandat. To kolejny sygnał, że niezależnie od tego, czy jedziemy autem, rowerem czy hulajnogą, przepisy obowiązują absolutnie wszystkich. Warto czasem zdjąć nogę z gazu albo z manetki właśnie. Bezpieczeństwo na drodze zawsze powinno być na pierwszym miejscu.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.

Konin FM i cały czas wakacje. Jak te wakacje u was wyglądają? Szykujecie się na jakieś ciekawe wydarzenia, koncerty? Jestem ciekaw, co wy będziecie robić w najbliższym czasie, albo chociażby właśnie jutro, pojutrze czy w niedzielę. A dziś i jutro pogoda całkiem letnia, całkiem wakacyjna, ciepło w naszym regionie. Jutro może być nieco burzowo, a od soboty małe ochłodzenie. W przyszłym tygodniu nawet poniżej 20 stopni Celsjusza. Jak długo utrzyma się taka sytuacja? Miejmy nadzieję, że niezbyt długo, szczególnie jeśli ktoś na urlop się wybiera, to na pewno nie jest zadowolony, że pogoda ma się trochę popsuć. Po 16 po wiadomościach z kraju i ze świata zajrzymy do konkursu na tradycyjny wieniec dożynkowy. Konin.

0: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację od 20 lat więzienia. Szkoły ruszyły z remontami za półtora miesiąca. Pierwszy dzwonek. Zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na 20 lat do więzienia ma trafić Łukasz Żak. Sąd skazał dziś sprawcę śmiertelnego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Obrończyni sprawcy Izabela Ławińska zapowiedziała odwołanie.
2: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
3: Ale czy maksymalny?
2: Brałam taki wyrok pod uwagę.
0: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i na fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy. Koledzy Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 2 do 5 lat więzienia. 20 lat więzienia dla Żaka to maksymalny wymiar kary za takie zarzuty, jakie postawiła prokuratura. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka zwraca uwagę, że to najwyższy wyrok, jaki dotąd zapadł w tego typu sprawie. Podkreśla, że nie było żadnych okoliczności łagodzących. Zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. Prowadzą różnego rodzaju inwestycje. A na przykładzie Gdańska opowie o tym reporter Paweł Radzewicz.
4: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
5: 81 milionów, modernizacje i inwestycje w budynki oświatowe.
4: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
5: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
4: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września.
0: Szkoły starają się też uzupełnić kadrę. Brakuje łącznie 20 tysięcy pracowników, nauczycieli i specjalistów. We Francji największe w powojennych czasach pożary lasów. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że w ciągu ostatnich 80 lat nie było tylu pożarów, co w te wakacje. Strażacy ugasili właśnie wielki pożar w lesie Fontainebleau pod Paryżem. Niemiecka prasa chwali Polskę za integrację ukraińskich uchodźców. Polska i Czechy radzą sobie z tym lepiej niż Niemcy. Umożliwiają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie pracy, pisze poczytny dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodaje, że niemieccy pracownicy mają więcej nieufności do Ukraińców. Blisko 50 artystów wystąpi w rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji, a także młodszy o 15 lat Happy Set. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie muzycznej kariery.
1: A co w regionie?
6: Pijany kierowca staranował policjanta i strażaka OSP. Druhowie z okolic Konina zbierają na jego leczenie i rehabilitację. W regionie trwa challenge. Ta historia brzmi przerażająco. 24-letni Kasper Musiałowski z Woli Świnieckiej w gminie Świnice Warckie w Łódzkiem, dawniej w województwie konińskim, pomagał pewnej kobiecie wydostać samochód z rowu. Wtedy wjechał w niego rozpędzony pijany kierowca. Siła uderzenia odrzuciła go na dużą odległość. Pan Kasper jest policjantem, a po godzinach strażakiem ochotnikiem. Teraz potrzebuje naszego wsparcia. W remizach OSP w regionie trwa akcja polegająca na tym, że druhowie nagrywają i wrzucają do internetu filmiki, na których wykonują 10 pompek, nominują do podobnego gestu kolejne 3 jednostki i wpłacają dowolną kwotę. W akcji udział wzięła już między innymi drużyna strażaków z OSP Tokary, Głuchów, Milejów czy Skarżyn. Ale nie trzeba być strażakiem, by pomóc. Pieniądze może wpłacić każdy. Zbiórka na pana Kacpra Musiałowskiego jest prowadzona w serwisie Fundacji Siepomaga.pl. Na leczenie i rehabilitację 24-latka zebrano już ponad 100 tysięcy złotych dzięki liczbie 1500 osób.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bardzo gorący wieczór, dzisiaj od 25 do 30 stopni.

południowym wschodzie Polski, częściowo w centrum, możliwe jeszcze burze. A jutro jeszcze cieplej. Od 28 stopni na północnym wschodzie Polski, w pozostałej części kraju około 31. Sporo słońca, ale teraz na zachodzie burzowo.

0: I my już lądujemy po 16 w programie Popołudnie w dobrym rytmie na antenie Konin FM. A jeśli lubicie klimat dożynek i ręcznie tworzone wieńce, to mamy świetną wiadomość dla mieszkańców Ziemi Kaliskiej. Ogłoszono już konkurs na tradycyjny wieniec dożynkowy Ziemi Kaliskiej, organizowany w Roku Twórców Kultury i Sztuki Lodowej tego regionu. Celem jest nie tylko pielęgnowanie pięknej dożynkowej tradycji, ale też integracja lokalnych społeczności i promocja twórczości mieszkańców. Do udziału zaproszono m.in. sołectwa, koła gospodyń wiejskich, zespoły folklorystyczne i wszystkich, którzy tworzą wieńce zgodne z ludową tradycją. Trzy najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas powiatowo-gminnych dożynek w Rychnowie 6 września, a każdy laureat otrzyma nagrodę w wysokości 1500 zł. Szczegóły, regulamin i karta zgłoszenia są dostępne na stronie powiat.kalisz.pl. Bo właśnie, czasem najpiękniejsze dzieła powstają nie w galerii, a z kłosów zboża i pracy całej społeczności.
1: Konin FM. Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Już jest Twój internet światłowodowy od IT Home. Internet od IT Home to szybkość, pewność i niezawodność, której potrzebujesz każdego dnia. Dowiedz się więcej. Telefon 63 307 0101. 63 307 0101.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Konin FM 104,1.

0: Na antenie Konin FM mamy świetne wiadomości dla wszystkich, którzy lubią podróżować. Lotnisko Poznań-Ławica i linia Ryanair zapowiadają rekordowy sezon zimowy. Przewoźnik zbazuje w Poznaniu 5. samolot, a to oznacza aż 26 tras, w tym 4 zupełnie nowe. Do Barcelony, Porto, Shannon i Tirany. Co więcej, zwiększy się także liczba lotów na 10 już istniejących kierunkach, m.in. do Alicante, na Maltę, do Palermo i Walencji. Szacuje się, że ruch pasażerski wzrośnie do ponad 2 200 000 osób rocznie. To dobra wiadomość nie tylko dla podróżnych, ale też właściwie dla całej Wielkopolski. Więcej połączeń oznacza większy ruch turystyczny, wsparcie dla lokalnych hoteli, restauracji i przedsiębiorców oraz kolejne impulsy dla regionalnej wielkopolskiej gospodarki. Wygląda więc na to, że tej zimy świat będzie jeszcze bliżej Poznania, a Wielkopolska jeszcze bardziej i łatwiej dostępna dla gości z całej Europy.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Żelok. Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
0: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Za 2 lata w elektrowni Konin ma zacząć pracować trzeci blok energetyczny. Grupa ZEPAK chce przerobić dawny kocioł węglowy, tak by mógł on spalać biomasę. Elektrownia Konin była pierwszą w naszym kraju po wojnie, w której zaczęto produkować prąd i energię cieplną z węgla brunatnego. Tego paliwa nie używa się tam już od 5 lat. Wtedy zakład w całości przeszedł na biomasę. W tej chwili działają tam 2 kotły po 50 MW mocy każdy. Produkują one ciepło na potrzeby miasta Konina oraz prąd do zasilania elektrolizera wytwarzającego wodór. Trzeci biomasowy blok, który zostanie uruchomiony za 2 lata, oprócz produkcji energii cieplnej dla miasta, ma także wytwarzać prąd dla krajowej sieci. Do jego obsługi elektrownia Konin ma zatrudnić dodatkowych 30 osób. Bądź darem dla innych. Takie hasło będzie towarzyszyć spotkaniom trzeźwościowym, które co roku przyciągają do Lichenia nawet po 1000 tysięcy osób zmagających się z różnego rodzaju nałogami oraz ich rodzin. Mowa będzie między innymi o alkoholikach, hazardzistach, narkomanach czy osobach uzależnionych od nikotyny. Przewidziano szereg mityngów i wykładów, w tym znanego w Koninie terapeuty księdza Pawła Śmigla. Będą spotkania z psychologami nie tylko dla osób w kryzysie nałogu, ale także dla ich bliskich, bo walka z uzależnieniem to problem całej rodziny. Spotkania trzeźwościowe potrwają od 24 do 26 lipca. W Licheniu na co dzień działa Centrum Pomocy, które służy wsparciem specjalistów w wychodzeniu z nałogów. Analizujemy projekty zgłoszone do konińskiego budżetu obywatelskiego. Głosowanie we wrześniu, a tymczasem posłuchajmy, o czym jest kolejny z tak zwanych dużych. Wodny plac zabaw w parku 700-lecia. Celem projektu jest budowa wodnego placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego w parku 700-lecia w Koninie, czyli nad Stawkiem w Morzesławiu, w pobliżu istniejącego placu zabaw i hali sportowej. W ramach tej inicjatywy miejsce rekreacji i odpoczynku dla rodzin zlokalizowane wokół stawu przy ulicy Harcerskiej zyska na atrakcyjności. Powstanie miejsce idealne na upalne dni lata w otoczeniu istniejącej zieleni Parku Ojców. W obliczu zmieniającego się klimatu i coraz gorętszych dni w okresie letnim konieczne jest tworzenie miejsc ochłody nie tylko w postaci kurtyn wodnych, tak lubianych szczególnie przez dzieci, ale również elementów wodnych służących bezpiecznej zabawie. Wodny plac zabaw w Parku 700-lecia stałby się właśnie takim miejscem.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Na antenie Kolin FM zaglądamy do strażaków z Bochlewa, którzy mają powody do zadowolenia. Zakończyła się modernizacja energetyczna budynku tamtejszej ochotniczej straży pożarnej, a inwestycja pochłonęła prawie 650 tysięcy złotych. Dzięki przeprowadzonym pracom remiza będzie bardziej energooszczędna, co w przyszłości oznacza mniejsze straty ciepła i przede wszystkim, co chyba najważniejsze, niższe koszty utrzymania. W ramach modernizacji docieplono ściany i strop, wymieniono okna oraz drzwi, zmodernizowano instalację elektryczną, przebudowano system grzewczy, a także zamontowano, jakżeby inaczej, instalację fotowoltaiczną. Aż 80% kosztów pokryło dofinansowanie z funduszy unijnych i jak podkreślał wójt gminy Kazimierz Biskupi, to kolejna inwestycja poprawiająca efektywność energetyczną budynków publicznych i wspierająca lokalną społeczność. Bo nowoczesna remisa to, jak wiecie, nie tylko wygodniejsze miejsce dla strażaków, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo dla nas, dla mieszkańców.
1: Kolin FM.
2: Kolin FM. Reklama.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
4: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

Na 104.1 Konin FM właśnie gra dla was o tej porze w programie Popołudnie w dobrym rytmie i w naszym mieście trwa już kolejny etap zmian w Konińskim Centrum Kultury. Tym razem z sali kinowej zniknęło aż 436 foteli. Dział techniki scenicznej zakończył ich demontaż, a wkrótce miejsce starych siedzeń zajmą nowe, wygodniejsze fotele. Ich zakup był możliwy dzięki wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Ale to nie jedyna zmiana. Sala zyskała również nowe nagłośnienie, system liniowy L-Acoustics, z którego korzystają największe gwiazdy sceny rozrywkowej i muzyki klasycznej. Widownia została podzielona na 4 strefy nagłośnienia, dzięki czemu dźwięk ma być lepiej słyszalny w każdym miejscu. A to jeszcze nie koniec. Zapowiedziano kolejne usprawnienia, m.in. wymiana ekranu projekcyjnego. Łączna wartość tych prac przekroczy 650 tysięcy złotych. Wygląda więc na to, że Konińskie Centrum Kultury przygotowuje dla mieszkańców jeszcze lepsze warunki do oglądania filmów i przeżywania wyjątkowych wydarzeń.

0: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Coraz więcej chorych na boreliozę, a ma to związek z upałami. Warszawa i Łódź szykują się do świętowania swoich urodzin.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 i samolot rozpoznawczy Ju-20. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podobnych incydentów doszło wczoraj i przedwczoraj. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel już przekroczył tę granicę. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów, w tej chwili jest to 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
2: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
0: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca.

0: Wzrost zachorowań obserwowany jest praktycznie w całym kraju. Jest związany m.in. z ociepleniem klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, który przypomina o odpowiedniej ochronie.
1: Obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
0: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro zaczynają się 73. urodziny warszawskiej starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kupry-Janowicz.
2: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. W piątek o godzinie 19 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hej now dla miasta.
0: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie grupastarówka.pl. Do świętowania 603 urodzin przygotowuje się też Łódź. Od 24 do 26 lipca z tej okazji odbędzie się prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i wiele innych instytucji kultury otworzy swoje drzwi. Zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia.
3: A co w regionie?
4: Dopiero za 2 lata przekonamy się, czy druga rządowa elektrownia atomowa stanie w Bełchatowie, czy w Koninie. Poseł Tomasz Nowak co pewien czas z sejmowej mównicy przypomina swojemu szefowi, premierowi Donaldowi Tuskowi, że to Konin ma przewagę nad Bełchatowem.
5: Staramy się o to, żeby elektrownia atomowa druga została zrealizowana już w 2040 roku, pierwszy blok. I chciałbym powiedzieć, że o ile pierwsza w 2036 będzie realnie zrealizowana, to ażeby 2040 był skutecznie zrealizowany, to jest woda, mamy jej 1 miliard metrów sześciennych i jest do wykorzystania do właśnie elektrowni atomowej. Druga sprawa to sejsmika, kadry, wyprowadzenie mocy. To wszystko jest, a w związku z zakończeniem już procesu inwestycyjnego w Koninie i zakończeniem produkcji prądu z węgla brunatnego, czas na Konin jako na realną realizację drugiej elektrowni atomowej.
4: Przypomnijmy, że premier Tusk niedawno odwiedził największą farmę fotowoltaiczno-wiatrową Orlenu w gminie Kleczew i zapewnił tam, że wybór drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej zostanie dokonany w sposób transparentny w oparciu o opinie ekspertów oraz korzyści finansowe.
3: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro już w przeważającej części kraju temperatura przekroczy 30 stopni w najcieplejszym momencie. Jeszcze na Podlasiu i części Mazur 28-29. Na zachodzie z kolei deszczowo, możliwe burze, nawet grad. Poza tym bardzo słonecznie.
6: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

Witam was gorąco po 17, w ostatniej godzinie programu Popołudnie w dobrym rytmie. W powiecie słupeckim wszystko wskazuje na to, że już wkrótce pojawi się pierwsza klasa o profilu wojskowym. To bardzo dobra wiadomość, o której mówiliśmy już na antenie Konin FM, ale wtedy jeszcze nie było wiadomo, czy taka klasa się pojawi. Nowy oddział ma zostać uruchomiony w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzałkowie. To właśnie tam, zdaniem wielu osób, tego typu kształcenie ma najlepsze warunki do rozwoju, m.in. dzięki funkcjonującemu technikum. Nowy kierunek ma być mocno związany z potrzebami wojska. Szkoła planuje uruchomić klasę technika transportu drogowego, a dodatkowo uczniowie trzecich i czwartych klas będą mogli zdobywać kolejne kwalifikacje podczas specjalnych kursów zawodowych. Wśród przykładów pojawia się m.in. elektrotechnika, tak aby absolwenci byli jeszcze lepiej przygotowani do pracy w wojsku. To propozycje dla młodych osób, które myślą o konkretnej ścieżce zawodowej i chcą zdobywać praktyczne umiejętności. Także liczymy na to, że klasa wojskowa będzie prawdziwym hitem.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
7: Mamo, czy wygra Polska?
8: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesów centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o Twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego Ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, can be fantastic. Got me on the box, it says I'm Mr. Ruski.
1: Kolin FM.
2: Margaret znów zaskoczyła swoich fanów nietypową historią. Wokalistka w jednym z podcastów opowiedziała o sytuacji na lotnisku w Maroku, kiedy razem z partnerem spóźniła się na lot do Warszawy. Jak relacjonowała, była przekonana, że zdąży na lot, bo źle odczytała godzinę na bilecie. Kiedy dotarła na miejsce, maszyna była już na pasie startowym, ale po całym zamieszaniu samolot ostatecznie zawrócił i para dostała się na pokład. Margaret uznała, że to przykład działania magii i siły jej umysłu, bo jak mówiła, bardzo wierzyła, że poleci tym samolotem. Później jednak przyznała, że dopiero na pokładzie zrozumiała, że faktycznie była spóźniona, a pozostali pasażerowie przywitali ją niezbyt entuzjastycznie i ją po prostu wybuczeli. Czasem wiara w swoje możliwości może góry przenosić. Choć na lotnisku i tak warto najpierw sprawdzić godzinę odlotu.

0: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
1: Reklama. Wiadomości Konin FM.
2: Imponujący wynik corocznej zbiórki pieniędzy na rzecz hospicjum w Licheniu. Podczas akcji Pola Nadziei zebrano prawie 64 tysiące złotych. Kwestowano m.in. w Sąpolnie, Koninie, Satelnie koło Wierzbinka, Powierciu pod Kołem, Wilczynie czy w Kazimierzu Biskupim. Łącznie w zbiórkę zaangażowało się 16 szkół, lokalne parafie i 334 wolontariuszy. W ten sposób wszyscy razem współtworzymy opiekę paliatywną dla mieszkańców powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego, radziejowskiego i innych, bo do licheńskiego hospicjum bez żadnych opłat trafiają pacjenci nie tylko z naszej części Wielkopolski, ale też z Kujaw. Zachęcamy, by w dalszym ciągu wspierać to miejsce. Można to zrobić na przykład kupując sadzonki lub cebulki w sanktuaryjnej szkółce roślin. Sprawa jest już przesądzona. W powiecie konińskim będziemy mieć 6 miasto. W tej chwili są to Golina, Kleczew, Rychwał, Sąpolno i Śledzin. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podało właśnie listę 12 wsi w Polsce, które od nowego roku staną się miastami. Wśród nich znalazł się Kazimierz Biskupi. W referendum przeprowadzonym w tej podkonińskiej gminie zdecydowana większość mieszkańców opowiedziała się za przywróceniem praw miejskich. Oprócz Kazimierza status miasta w województwie wielkopolskim ma otrzymać także Kobyla Góra niedaleko Ostrzeszowa. Rozbudowa parkingu ulica Przemysłowa 7, łącznik między ulicą Przemysłową a Torową. Tak brzmi tytuł kolejnego z małych projektów budżetu obywatelskiego w Koninie. Teren tej inwestycji znajduje się na działkach miejskich przy ulicy Przemysłowej 7. Planowana inwestycja zakłada przebudowę już istniejącego parkingu wraz z chodnikiem przy Bibliotece Pedagogicznej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli i sąsiednim przedszkolu numer 32. W dalszym sąsiedztwie znajduje się Konińskie Centrum Kultury, czyli mała scena przy ulicy Przemysłowej 3D oraz mieszkańcy z ulic Przemysłowej 5, 3A, 3B i 3C. Dodatkowe miejsca parkingowe ułatwią bezpieczne przemieszczanie się małych i dużych mieszkańców do wybranych instytucji publicznych. Stworzenie dodatkowych miejsc pozwoli na bezpieczne dowożenie dzieci do przedszkola, docieranie mieszkańcom i pracownikom do instytucji publicznych oraz kulturalnych, a także pozwoli bez utrudnień na przejechanie do pobliskiego warsztatu samochodowego. Głosowanie w ramach KPO we wrześniu.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wyobraźcie sobie spacer po australijskiej plaży, a tam ogromne metalowe kule niewiadomego pochodzenia. Właśnie taka sytuacja wydarzyła się na Forest Beach w stanie Queensland. Morze przez kilka dni wyrzucało na brzeg 6 tajemniczych obiektów, a służby potraktowały sprawę bardzo poważnie. Zamknięto część plaży, ewakuowano mieszkańców, a strażacy w kombinezonach ochronnych zabezpieczali znaleziska. Teraz zagadka została częściowo rozwiązana. Australijska Agencja Kosmiczna uznała, że kule najprawdopodobniej są zbiornikami ciśnieniowymi pochodzącymi z zagranicznej rakiety, która ponownie weszła w atmosferę Ziemi. Takie elementy są wykonane z bardzo wytrzymałych materiałów, dlatego mogą przetrwać ekstremalne warunki i spaść na powierzchnię naszej planety. Służby przypominają jednak, jeśli zobaczycie podobne znalezisko, nie dotykajcie go i zgłoście odpowiednim służbom, bo czasem kosmos potrafi zapukać do naszych drzwi, albo raczej wylądować na plaży.
1: Konin FM. Konin FM. Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 1785.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład

Dziękuję, że byliście ze mną w czwartek na antenie Kolin FM w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Już za chwilę 18:00, a ja będę z wami w piątek w imieniny Anety, Bogdana i Jadwigi. Dzień emoji i ogólnopolski dzień tabaki. Olaf Kaszyński, do jutra, cześć!

0: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy!
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Reklama.
8: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
9: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Dwie najlepsze drużyny poprzedniego sezonu Ekstraklasy zagrają dziś w Poznaniu o Super Puchar Polski. Mistrz kraju Lech podejmie wicemistrza i triumfatora Pucharu Polski, czyli Górnika Zabrze. Obie ekipy w przyszłym tygodniu rozpoczną walkę o awans do fazy głównej Ligi Mistrzów, ale dzisiejszy mecz traktują poważnie, mówi trener Lecha Nils Frederiksen. To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar. Puchar jest też celem nadrzędnym dla trenera Górnika, Michala Gaszparika.
10: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
9: Mecz w Poznaniu o 19. Sezon w Polsce rusza, a mundial powoli się kończy. Zostały nam już tylko dwa mecze. Sobotni obrąz pomiędzy Francją i Anglią i niedzielną złoto między Hiszpanią i Argentyną. W Buenos Aires dziś wszyscy świętują, wychwalający ducha zespołu, jego niesamowitą nieustępliwość i oczywiście Leo Messiego. W Anglii potężne przygnębienie i rozczarowanie. Dziennikarze i kibice znaleźli winnego, to trener Thomas Tuchel. Niemiec do dymisji nie chce się podać i chce poprowadzić kadrę na Euro, którego Anglia będzie za dwa lata współgospodarzem. I jeszcze ciekawostka. Aż 10 piłkarzy, którzy są w kadrach finalistów Mistrzostw Świata, na co dzień występuje w Atletico Madryt. Klub pobije tym samym w niedzielę historyczny rekord należący od 1934 roku do Juventusu Turyn, który miał w finale mundialu 9 zawodników. Koszykarki AZS-u, UMCS Lublin poznały rywalki w Eurolidze. Mistrzynie Polski zagrają m.in. z mistrzyniami Czech, USK Praga oraz Francji, Tango Bursz. W kwalifikacjach do prestiżowych rozgrywek srebrne medalistki AZS Politechnika Poznań zmierzą się najpierw z Kibirk Stisem Wilno. Swoich rywali w fazie grupowej Pucharu Europy FIBA poznali także koszykarze wicemistrza Polski za Stalu Ziona Góra, Kinga Szczecin oraz Dzików Warszawa, jeśli te nie przejdą kwalifikacji do Ligi Mistrzów FIBA. Europejskie puchary w koszykówce ruszą w pierwszej połowie października.
8: Konin FM.
11: Oh yeah, once upon a time.

0: Toruń FM 104.1. Pogoda.
1: Piątek, sobota i niedziela mają być bardzo gorące, z temperaturą około 30 stopni. Jutro od 28 do 31 sporo słońca. Na zachodzie możliwe burze z gradem. Duża zmiana dopiero w poniedziałek, wtedy temperatura spadnie o jakieś 10 stopni.
0: Konin FM. Konin FM. Jak okazję na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Cześć, tu Michał Piel. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
4: Reklama.
0: Konin FM.
4: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
0: Konin FM 104.1. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Ruszył piłkarski sezon na krajowych boiskach. W Poznaniu Lech gra właśnie z Górnikiem Zabrze o Super Puchar Polski. Cały świat jednak czeka na wielki finał mundialu. W niedzielę o Puchar Świata zagrają Hiszpania, czyli aktualni mistrzowie Europy, oraz Argentyna, czyli wciąż aktualni mistrzowie świata. W bezpośrednich starciach tych drużyn jest remis, bo w historii 6 razy wygrywała Hiszpania i 6 razy Argentyna, a 2 razy mecz zakończył się remisem. Finał to będzie starcie wielkich drużyn, ale także wielkich nazwisk, o czym więcej Błażej Kulesza.
4: Pojedynek świętujący 19. urodziny na mundialu.

0: Pogoda.
1: Trochę się zmienili, ale nadal są świetną drużyną i wszyscy wiedzą, jak mają grać, więc cóż, jesteśmy gotowi się z nimi zmierzyć. Mecz będzie wyjątkowy dla obu szkoleniowców, o czym mówił Luis de la Fuente, trener Hiszpanów. Naprawdę nie mogę się doczekać meczu z Argentyną ze względu na moją wieloletnią przyjaźń z Lionelem Scalonim. Ostatni raz zespoły grały przeciwko sobie 6 lat temu. 60 lat mija od ostatniego starcia tych drużyn na mundialu.
2: Indie, kandydujące do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, otrzymały oficjalne wsparcie od Australii, która zorganizuje najważniejszą imprezę sportową 4 lata wcześniej. Oba kraje postanowiły zacieśnić współpracę w kilku kluczowych obszarach: nauce, technologii oraz właśnie w sporcie. Przypominam, że pomysł zorganizowania igrzysk za 10 lat rozważany jest również w Polsce. Nie wykluczają tego także Niemcy, Węgry, Katar, Arabia Saudyjska, Egipt i Korea Południowa. Belg Team Merlier z drużyny Soudal Quickstep wygrał w Chalon-sur-Saône po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Dla Merliera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słoweniec Tadej Pogačar, który również wygrał już 3 etapy.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Wracają upały, choć nie na długo. Jutro, pojutrze i w niedzielę ma być około 30 stopni. Jutro od 28 na północnym wschodzie do 31 w bardzo wielu miejscach kraju. Ma być słonecznie, ale na zachodzie Polski możliwe też burze. A skoro burze, to możliwy też grad.
0: Konin FM.
2: Konin FM. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
2: Reklama. Kolejne filmy.

Szczęśliwego roku 1996 życzy kominiarz.